stara. Rica stara rira cucharu. Rica u stara. Rica stara rira cucharu.